Glow 99.1 FM. Ijafu Akure. Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko. Tori yin la se wa.

0: Okare Benga Deninka Glue 99.1 FM Emma Bolo.
1: Babi magbabe, babe magbabi, ibi kan le yon gba, ta ide bi a onre. E ya so wake kulu woja, kajo bubaje, luri koni Glue 99.1 FM, ija kwa akure. Onile shen la, ati kereje kereje, onishi owo, ato shisha ijoba, e jajo she, e jajo she, e jajo she.